Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu. Ya ufemu.